weekend's I'm. Let's go. Fajn. Vždycky hot, vždycky hity. Baby, I just. Poslouchej nás on air, online na Fajn Radio.